jenje panja, jenje panja, pacara koripa, jako malam malam di tau uta uta, tul tul la curo yontot, jenje panja, pacara koripa, jako malam malam di tau uta uta, tul tul la curo yontot.